ayirabo abusiafo akada waho owahuma na na chichiri mbie nasu wane yesu yesu kristo hey ni moja